The Man Who Can't Be Moved, skript emmekka. U provajna kemm jista' jkun inżommuh frisk il-dolodu, il-breakfast, illa li fajna xi ftit diski illi ifakrukom fil-baħar u fis-sajf.